Wszyscy boją się nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radio Cenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura.

Dzień. Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia.

Wszyscy boją się nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radio Cenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura.

Kasia Mikołajczyk. Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia!

pozwalania na błędy tego systemu. Zakręcę go tylko po mojemu. Jak można rzekać, to lepiej nic nie mów. Zwalania na błędy tego systemu.

pozwalania na błędy tego systemu. Zakręcę go tylko po mojemu. Jak można rzekać, to lepiej nic nie mów. Zwalania na błędy tego systemu.

Radiocenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie.

Można nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radio Cenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura was już boli.

się nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radio Cenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura.

Witam serdecznie na antenie Radia Cenzura. Chciałbym Państwa zachęcić do słuchania i oglądania moich spotkań pod tytułem Tajemnice Myśli. Są to spotkania tak naprawdę ze zrozumieniem, czym są nasze myśli, skąd pochodzą, co można z nimi zrobić, jak funkcjonować w ogóle w świecie myśli i czy nasze myśli mają jakiś kontakt ze świadomością naszą i tą świadomością wszechświata. Zapraszam serdecznie na te spotkania i tej strony chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że nasze samopoczucie bardzo, ale to bardzo zależą od naszych myśli. Zapraszam serdecznie, Maciej Witkowski.

Radiocenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie.

Wszyscy boją się nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radio Cenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura.

Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo o prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

tutaj Maciek Bąk. Zapraszam was do posłuchania mojego nowego singla. Kolejny rok upłynął w radiu Cenzura. Pozdrawiam.

śmierci. Teraz muszę cisnąć. A więc paramy się parami, dniami i nocami. Życiem się paramy, czasem chciałbym się odchamić. I niech słyszą wszystkie

now, baby. Let's play. Let's play now.

Witam serdecznie na antenie Radia Cenzura. Chciałbym Państwa zachęcić do słuchania i oglądania moich spotkań pod tytułem Tajemnice Myśli. Są to spotkania tak naprawdę ze zrozumieniem, czym są nasze myśli, skąd pochodzą, co można z nimi zrobić, jak funkcjonować w ogóle w świecie myśli i czy nasze myśli mają jakiś kontakt ze świadomością naszą i tą świadomością wszechświata. Zapraszam serdecznie na te spotkania i z tej strony chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że nasze samopoczucie bardzo, ale to bardzo zależą od naszych myśli. Zapraszam serdecznie, Maciej Witkowski.

Witam serdecznie. Emitypy bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc zapewne wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi, to powinieneś zacząć od tego, żeby właśnie poznawać siebie. I o tym właśnie co tydzień rozmawiamy na antenie Radia Cenzura w audycji Emitypy bez tajemnic. Zapraszam serdecznie, Mirosław Mikołajczyk.

Thank you very much. I was so excited, so nervous.

Wszyscy boją się nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radio Cenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura was wyzwoli.

Witam serdecznie. Emitypy bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc na pewno wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi, to powinieneś zacząć od tego, żeby właśnie poznawać siebie. I o tym właśnie co tydzień rozmawiamy na antenie Radia Cenzura w audycji Emitypy bez tajemnic. Zapraszam serdecznie, Mirosław Mikołajczyk.

się już znamy, wdychamy się do płuc. Mamy nastrój z porcelany i tak łatwo nam go stłuc. Za dobą doba mija, tak jak

Dwa adaptery, te bajery, bery, weryfikuję to 2-4. Hajda, bery, włóż, maniery, krusz, strobery, kusz, kusz. Aż nie powygi na paluszku, na łóżku. Clinton, George, a nie Bush, Bush. Pada, bery, bery, funk ci do mózgu.

Witam Państwa serdecznie przy mikrofonie Agnieszka Liburska. Zapraszam na przegląd prasy irlandzkiej, czyli spojrzenie na najważniejsze tematy obecne w irlandzkich mediach, tych tradycyjnych i elektronicznych. Sprawdzimy, czym żyją dzienniki i portale na Zielonej Wyspie. Głównym tematem i najważniejszą informacją dnia jest potwierdzenie pierwszego przypadku wirusa języka niebieskiego BTV w Republice Irlandii w stadzie bydła w hrabstwie Wexford. Minister rolnictwa Martin Haydon określił tę wiadomość jako niepożądaną, ale niestety również niespodziewaną, biorąc pod uwagę rozprzestrzenianie się wirusa w Europie, Wielkiej Brytanii, a ostatnio w Irlandii Północnej. Wirus przenoszony jest przez małe muchówki. Nie stanowi zagrożenia dla ludzi, czytamy, ani bezpieczeństwa żywności, ale dotyka zwierzęta parzystokopytne, takie jak bydło i owce. Haydon podkreślił, że trwające niskie temperatury ograniczają rozprzestrzenianie się wirusa, ale zachęcił rolników do dyskusji z weterynarzami na temat szczepień. Polityka i społeczeństwo. Radna hrabstwa Metw zgłosiła, że została opluta podczas rzekomego ataku rasistowskiego w Navan. Sprawca miał jej zarzucić, że próbuje uczyć Irlandczyków, jak żyć we własnym kraju. Spór o billboard Sinn Féin. Billboard w okolicy Newry, na terenie należącym do Departamentu Infrastruktury, jest przedmiotem dochodzenia planistycznego, ponieważ został wzniesiony bez pozwolenia. Inne partie wzywały do jego usunięcia. Inicjatywa w sprawie zapobiegania samobójstwom. Czytamy, że w Irlandii Północnej wszczęto nową inicjatywę w celu poprawy usług zapobiegania samobójstwom. I pozostałe wiadomości. Zmarł Paddy Clancy, legendarny redaktor i prezenter radiowy stacji RTE, który wyszkolił pokolenia irlandzkich dziennikarzy. W związku z silną burzą zimową w Stanach Zjednoczonych port lotniczy w Dublinie ostrzega pasażerów przed zakłóceniami w lotach transatlantyckich w ten weekend. A w temacie rozwoju cyfrowej opieki zdrowotnej czytamy, że opublikowano raport na temat stanu opieki zdrowotnej w Irlandii, wskazujący na rosnące znaczenie integracji systemów i cyberbezpieczeństwa.

tyle na dziś. Dziękuję za wspólnie spędzony czas i zapraszam na kolejny przegląd prasy irlandzkiej na antenie Radia Cenzura. Materiał przygotowała Agnieszka Liburska. Montaż i dźwięk Piotr Liburski.

pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radio Cenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura.

Wszyscy boją się nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radio Cenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura was pozwoli.

0: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Agnieszka Liburska. Witam w kolejnym wydaniu cyklicznej audycji Na prawej stronie osi, programu poświęconego ludziom, inicjatywom i środowiskom, które budują życie społeczne w oparciu o odpowiedzialność, wspólnotę, tradycje i zaangażowanie obywatelskie. Tytuł dzisiejszego odcinka: Sport, wspólnota i polskość na emigracji, o działalności PFF Polonii Belfast. Dzisiaj moim gościem jest pan Andrzej Lewiński, działacz polonijny i trener związany z Polonią, przepraszam, z PFF Polonią Belfast. Od lat zaangażowany w rozwój sportu wśród Polaków mieszkających w Irlandii Północnej. Porozmawiamy o sporcie, emigracji, wychowywaniu młodego pokolenia oraz o tym, jak budować polską wspólnotę z dala od ojczyzny. Panie Andrzeju, witam serdecznie na antenie Radia Cenzura.
1: Witam również.
0: Panie Andrzeju, zacznijmy może od początku. Jak pan trafił do Irlandii Północnej i jak rozpoczęła się pańska działalność sportowa w środowisku polonijnym?
1: Oj, było to dość dawno. Trafiłem tutaj w 2005 roku. Przyjechałem tutaj wraz z moim przyjacielem, takim Jarkiem. Mieszkaliśmy razem w Chojnicach. No i postanowiliśmy wyjechać w celach zarobkowych po prostu.
0: Rozumiem. A jak zaczęła się działalność sportowa?
1: Działalność sportowa, no to początek był taki, że miejsce, gdzie mieszkaliśmy, właściwie w okolicach miejsca, gdzie mieszkaliśmy, były boiska sportowe. No i tam zaczęło się nam zbierać grupki. Młodych chłopaków. Też tam trafiliśmy razem z kolegą. Właściwie on mi podpowiedział, że tam się spotykają chłopacy Polacy i grają w piłkę. Więc jednego dnia, działo się to właściwie w weekendy zawsze. Jednego dnia w weekend po pracy poszliśmy tam i rzeczywiście zastaliśmy grupkę chłopaków grających w piłkę, byli Polacy. No i od tego momentu można powiedzieć, zaczęło się spotykanie systematyczne, praktycznie co weekend. I ta sprawa się do tego stopnia rozwinęła, że zaczęły dojeżdżać do nas inne grupy z innych części miasta. W Belfastu zaczęliśmy organizować takie mecze między sobą. Grupa na przykład z innej części przyjechała do nas i rozgrywaliśmy sobie takie pojedynki. I wtedy dopiero po tym, po jakimś czasie postanowiliśmy stworzyć drużynę Polonii Belfast. Właśnie z tych jakby dwóch grup piłkarskich, które się zaczęły spotykać. No a potem kolejna dalsza historia. Nie wystarczyło nam gra tylko między sobą. Więc padliśmy właściwie na pomysł, aby zagrać w Lidze Szóstek, belfaskiej Lidze Szóstek. Oto właśnie została stworzona wtedy drużyna Polonii Belfast, żeby mieć jakąś nazwę, żeby móc wystartować właśnie w Lidze Szóstek, belfaskiej Lidze Szóstek. No i od tego momentu zaczęła się właściwie nasza historia.
0: No pięknie. Tuż przed nagraniem wspominał mi pan o składzie załogi, bo pytałam drużyny o to, jak często spotykacie się na treningach i usłyszałam odpowiedź, no właśnie, że nie spotykacie się. Czy mógłby pan nam przybliżyć w takim razie jeszcze raz naszym słuchaczom, o co chodzi?
1: No, tu praktycznie chodzi o to, że to są właściwie amatorzy piłki, fascynaci. Ludzie, którzy lubią grać w piłkę, ale niestety trzeba pracować. Przede wszystkim praca, a potem rozrywka. I na tej zasadzie właściwie funkcjonowaliśmy przez cały czas. Poza tym wielu młodych chłopaków załapało się tutaj do miejscowych drużyn ligowych na różnym szczeblu, na różnym poziomie. Oni tam trenowali normalnie sobie, a do nas przygodzili sobie pograć razem w weekend, w sobotę, w niedzielę.
0: Rozumiem. Panie Andrzeju, czy PFF Polonia Belfast jest dzisiaj rozpoznawalną marką wśród Polaków?
1: Polonia Belfast jest już założona właściwie od 2007 roku. W międzyczasie powstały różne jeszcze inne polskie drużyny tutaj, które rywalizowały z Polonią Belfast. Sparta Belfast była kiedyś.
0: Kojarzę tę nazwę.
1: Myśmy rywalizowali ze sobą, a ta nasza rywalizacja właściwie to była rywalizacja na różnych pucharach, przy okazji różnych pucharów, które były rozgrywane, które właściwie już myśmy zaczęli organizować. No i ta przemian się wygrywało. Raz oni, raz my. Najważniejsze w tym wszystkim było to wytrwałość. Sparty Belfast już dzisiaj nie ma.
0: A wy w przyszłym roku będziecie mieć 20 lat, jak umiem liczyć.
1: A Polonia Belfast jako to środowisko piłkarskie istnieje do dnia dzisiejszego.
0: No tak.
1: Z tego powstało jeszcze wiele innych projektów. Tak jak powiedziałem pani, powstają następne historie związane z tym na kanwie Polonia Belfast. To jest dopiero wstęp. To jest dopiero wstęp do działalności sportowej tutaj. To się zmieniło już dawno temu. Najważniejsze rzeczy zaczęły się dopiero dziać. To jest tylko namiastka. To, co powiedziałem do tej pory, to prawda. Bo dopiero pełną parą moja działalność sportowa ruszyła w 2010 roku. No wracając do czasów początkowych, czasów Polonii Belfast, no to muszę powiedzieć, że przyszedł okres gdzieś tam po 3 latach, powiedzmy, rozwoju. W tym sensie, że chcieliśmy przy pomocy właściwie Gazety Polskiej, tak, miesięcznika Kropka, wspólnie wpadliśmy na świetny pomysł, żeby rozszerzyć działalność sportową Nordenaila poprzez na inne dyscypliny. I wpadliśmy na pomysł, aby utworzyć organizację sportową pod nazwą Sport Association Polonia NI, w skrócie SAPNI, która istnieje do dziś, od 2010 roku.
0: To też piękny okres.
1: Tak. No i to był strzał w dziesiątkę. Udało nam się organizować imprezy, turnieje w różnych dyscyplinach sportowych. Poza piłką nożną to raz, ale była też siatkówka, była też koszykówka, był tenis stołowy, a także turnieje szachowe. I tu się skupiliśmy na tym. No, przez początkowo od tego 2010 roku, przez pierwsze 3 lata, ta, powiedzmy, ta kostka rozwoju trwała. Od 2011 roku do 2013 włącznie. Wtedy organizowaliśmy te wszystkie imprezy, które wymieniłem w tych dyscyplinach przez 3 lata. Aż w końcu, po tych 3 latach, w trzecim roku, okazało się, że coraz mniej chętnych jest. Te polskie drużyny się rozpadały. Już nie mieli zawodników. Nie było sensu już organizować w niektórych dyscyplinach imprez sportowych. Bo nie było chętnych
0: po
1: prostu. Tak. I wiodącą taką tymi imprezami sportowymi była piłka nożna. Niestety. No i to zostało do dzisiaj. Aczkolwiek w tym roku, w ubiegłym roku już właściwie, trochę rozwinęliśmy już ponownie, bo stwierdziliśmy, że narodzili się ludzie, powiedzmy nowa generacja, tak jak na przykład tenis stołowy.
0: No tak.
1: I dołożyliśmy w ubiegłym roku tenis stołowy i zorganizowaliśmy w ubiegłym roku imprezę dodatkową. Turniej tenisa stołowego. To było w Balimenie. No a w tym roku postanowiliśmy jeszcze poszerzyć naszą działalność na zorganizowanie imprezy turnieju szachowego dodatkowo. Ten tenis stołowy będzie. Oprócz tego organizujemy imprezy na dzień dziecka dla dzieci. Zawsze na 1 czerwca. W ostatnią niedzielę mieliśmy taką imprezę też. No. Co jeszcze? Poza tym z dziedziny piłki nożnej to organizujemy taki Polish Football Challenge.
0: Aha.
1: Pod tą nazwą, która w ramach przyjaźni środowisk piłkarskich z Dublina i Belfastu spotykamy się na boisku i rozgrywamy mecz 11-side. Lubię organizować, lubiłem zawsze organizować cokolwiek i robię to do teraz. Pomimo to, że popadłem tą chorobę, która odebrała mi normalny głos, to póki będę miał siły i energię do działania, to będę na pewno działał.
0: Mamy nadzieję, że jak najdłużej. Panie Andrzeju, sport często postrzegany jest wyłącznie przez pryzmat wyników i rywalizacji. Jaką rolę według Pana odgrywa on w budowaniu więzi między Polakami żyjącymi na emigracji?
1: Tak, to jest dobre pytanie. Rywalizacja to jest raz, ale to powiedzmy jest drugorzędna sprawa. Najważniejsze to jest integracja społeczności mieszkającej tu na emigracji. I pod tymi hasłami idę do każdej dyscypliny sportowej, do każdej imprezy, którą tu organizuję. Hasło przewodnie, integracja społeczna. Nie tylko między nami, ale także ze społecznością lokalną i innymi społecznościami imigracyjnymi, które żyją tutaj wśród nas.
0: Pięknie.
1: To jest nasze motto.
0: Pracuje Pan z ludźmi w różnym wieku. Najmłodsi?
1: No to od 15 roku życia.
0: A najstarsi?
1: Nieograniczone.
0: Rozumiem. Czy postrzega Pan różne różnice między tym starszym właśnie pokoleniem, a młodymi Polakami, którzy są wychowywani już przecież poza krajem?
1: Tak. Różnica jest zasadnicza. Jeśli chodzi o to starsze pokolenie. Oni żyją jeszcze na takim pułapie takiej rywalizacji, powiedzmy tu między sobą. A młodzież, nowe pokolenie, które tu się rodzi, oni już nie patrzą tak. Oni chcą po prostu się bawić i grać. I zupełnie inaczej podchodzą. Nie jako tam rywalizacja między sobą, tylko żeby tworzyć powiedzmy jakieś coś wspólnego, drużynę, która może rozegrać powiedzmy z jakąś inną grupą imigracyjną, żyjącą tu na emigracji, jakiś mecz, albo w jakimś wziąć udział w turnieju, jakimś międzynarodowym, który zbliża się już teraz niedługo, tak zwany Confederation Cup and I. To jest dopiero impreza. To jest turniej 11-side, w którym uczestniczą drużyny praktycznie wszystkich nacji, żyjących tu, Northern Ireland. Dużo afrykańskich drużyn, Rumunii na przykład, my, Portugalczycy. Praktycznie jest 16 drużyn bierze udział i każda drużyna to jest inna narodowość. Przedstawiciel innej narodowości. My mamy drużynę polską, tak, reprezentację, NI, nazywa się Poland NI, która gra już od samego początku w tych turniejach. A to już teraz jest 6. edycja.
0: Pięknie.
1: Także będzie
0: się działo. Kiedy będzie ta 6. edycja? Proszę nam powiedzieć.
1: Zaczyna się pierwszy mecz. My.
0: Tak.
1: Bo już jest rozlosowana.
0: Tak.
1: Rozlosowany cały turniej. my w naszej grupie rozgrywamy mecz 14 czerwca, pierwszy. I najpierw są rozgrywki grupowe. Mm-hmm. I one odbywają się tylko w niedzielę. Jeden mecz każdą niedzielę. Mm-hmm. Czyli będą trzy mecze niedziela po niedzieli.
0: Pięknie.
1: A potem ewentualnie, jak się uda awansować, to gramy dalej.
0: Trzymamy kciuki, żebyście awansowali. Panie Andrzeju, ostatnie pytanie przed przerwą muzyczną. Proszę mi powiedzieć, czy sport może być narzędziem wychowywania do odpowiedzialności, dyscypliny i szacunku dla innych?
1: Oczywiście, że tak. Poprzez sport zawsze rozumiemy dyscyplinę, powiedzmy, hamujemy nieodpowiednie zachowania, normalne, jak w normalnym życiu są. Ale walka raz, ale to jest walka taka, powiedzmy, no, na kawie sportowej zdrowa. Tak. Zdrowa walka.
0: Tak.
1: Rywalizacja. Ale poza tym przyjaźń. No, rodzi się przyjaźń na przykład w drużynie. Jeżeli gramy na przykład jakieś mecze takie towarzyskie, nawiązuje się też przyjaźni przez to. Tak jak na przykład dzisiaj, no już od paru lat właściwie, mamy świetne kontakty ze środowiskiem piłkarskim w Dublinie, Celtic Dublin, Celtic Eagles, dokładnie, z Dublina, oraz z drużyną Limes Limerick, Team Polonia Limerick, świetne grupy, świetni ludzie, świetni chłopacy, bardzo serdeczni. To są fascynaci piłki nożnej. Długo czekałem na to, żeby właśnie takie grupy znaleźć, z takimi się bratać, kontaktować, rozgrywać mecze towarzyskie, turnieje różne. Także naprawdę fascynatów trudno było znaleźć, ale teraz ich mamy i wiemy, gdzie są.
0: Serce rośnie się tego słucha, panie Andrzeju, ale w tym momencie zrobimy krótką przerwę muzyczną, po której wrócimy do naszej rozmowy.
1: Dobrze, no, oczywiście.

0: Po przerwie witam ponownie w programie Na prawej stronie osi. Dziś rozmawiam z panem Andrzejem Lewińskim, działaczem polonijnym i trenerem związanym z PFF Polonią Belfast. Od lat zaangażowanym w rozwój sportu wśród Polaków mieszkających w Irlandii Północnej. Panie Andrzeju, kontynuujmy. Chciałby pan nam jeszcze opowiedzieć historię, które tak. tutaj mają związek z działalnością.
1: Jeszcze z początku działalności. Też była historia właśnie z naszym stowarzyszeniem z podczasu Jesień Poloniana. Na początku to był naprawdę hit. Mm-hmm. Dostawaliśmy duże dofinansowania. Mm-hmm. Nawet bardzo duże. Mm-hmm. Nawet rzędu kilkunastu tysięcy. Mm-hmm. No i tutaj niektórym Polakom nie pasowało to. Wpisali nam je do nosy. Do ambasady w Londynie, że defrauduje pieniądze, bla, bla, bla, takie tam. A ja, nigdy mi niczego nie udowodniono. Te pieniądze, które ja dostawałem i dostaję. Co do pensa trzeba się rozliczać. I zawsze tak było, że się rozliczyłem i nigdy z tego tytułu konsulat nie robił żadnych, powiedzmy, pretensji, nie wiem.
0: Zawiść.
1: To jest zawiść. Ludzka zawiść. I wtedy ostrzegła mnie pani wicekonsul. Wtedy jeszcze ze Szkocji. Panie Andrzeju, niech pan uważa, z kim pan rozmawia i co pan mówi. Bo tu donosy są na pana. No i taka przykra sytuacja.

0: w naszym środowisku piłkarskim, to jest teraz zmiana pokolenia. Chłopaki po kilkanaście lat tu mieszkające słyszę, jak oni rozmawiają po polsku, mówią.
1: Tak.
0: Niektórzy słabo, ale coś tam mówią. I można poprzez właśnie to, że są w drużynie, że mogą grać razem, rozmawiać. My to rozmawiamy po polsku.
1: No właśnie, treningi
0: nie.
1: Okay.
0: My nie prowadzimy treningów.
1: Tak.
0: Treningi to już każdy z tych młodych chłopaków chodzi na treningi do lokalnych drużyn.
1: No tak.
0: Grających w ligach. Ale jeśli chodzi o mowę, to już niektórzy rzeczywiście kaleczą język polski. Ale to jest tylko wina rodziców, że nie preferują języka polskiego w domu, u siebie. Bo dzieciak przecież, wiadomo, chłonie. I wiadomo, że angielskiego nauczycie w szkole.
1: Tak.
0: A w domu można uczyć dziecka języka polskiego. I tego wymaga się od rodziców, od nikogo więcej.
1: To prawda.
0: Szkoły polskie robią dobrą robotę, pomagają dużo w tym, ale rodzice muszą pomagać też w domu, rozmawiając z dziećmi po polsku.
1: Po polsku.
0: Nie po angielsku. Nie po angielsku. I wtedy będzie krzewienie języka polskiego prawidłowe.
1: Zgadza się. Panie Andrzeju, a jak wygląda współpraca polonijnych środowisk sportowych, polonijnego środowiska, które pan reprezentuje, z lokalnymi organizacjami i społecznością Irlandii Północnej?
0: Ja muszę powiedzieć, że zbyt wiele nie poświęciliśmy czasu na to, żeby wspólnie tutaj coś robić z organizacjami lokalnymi.
1: Mhm.
0: Idziemy swoją drogą. Jedyna organizacja, z którą współpracujemy, to jest Ensoni, która organizuje ten wielki turniej piłkarski.
1: Mhm.
0: Znam osobiście tego szefa. Pamiętam, jak jego początki. Dzisiaj on się pięknie rozwijają. Rozwinęli się. Taki Kamni Abayomi się nazywa. Fajny gość. Pamiętam, chciał mnie na początku wciągnąć w to, żeby razem stworzyć, nie? Bo on już miał w głowie swój projekt. No, jakoś nie pasowało. I on może swoją drogą, ale on stworzy piękny projekt, a ja robię swoje dalej.
1: No tak.
0: W środowisku Polonii.
1: Dziękuję. Z perspektywy wielu lat działalności, bo rozmawialiśmy, w przyszłym roku będzie 20 lat, tak?
0: No.
1: 2007-2027 za rok.
0: No to jeśli chodzi o Polonię.
1: Tak, o Polonię.
0: Belfast, środowisko piłkarskie, to tak.
1: No tak. Więc z perspektywy tylu lat działalności, co pan uważa za swój największy sukces w ramach organizacji, w ramach drużyny PFF Polonia Belfast? Czy jest to sportowy sukces, a może sukces społeczny?
0: To właściwie jedno i drugie, można powiedzieć. Jest to duży sukces społeczny, ponieważ przez te wszystkie lata w tym naszym środowisku przebijało się tylu ludzi, tylu chłopaków w różnym wieku. Jedni przychodzili, drudzy odchodzili, prawda? Trwa to do dzisiaj przez tyle lat. Dziś to już jest nowe pokolenie zupełnie. Zupełnie nowe pokolenie piłkarzy grających. Ci starsi przychodzą, właściwie ich ojcowie.
1: No tak.
0: Na przykład mam taki przykład o naszego bramkarza, młody chłopak, Kacper. Jego tata grał w drużynie Polonii już masę lat temu.
1: Mm-hmm.
0: Już nie gra dawno. Musiał też wcześniej zrezygnować ze względu na kontuzję. Ale to jest takie pałeczka przekazana z ojca na syna.
1: Pięknie.
0: Kacper gra teraz u nas na bramce. W tych meczach różnych, Eleven Side i turniejach. Ale oprócz tego on trenuje w lokalnym klubie, w drużynie. Z dużym sukcesem. Jest bardzo utalentowany. Mówię, to jest taki przykład takiej, powiedzmy, przekazania pałeczki.
1: Tak.
0: Z pokolenia na pokolenie. Dzisiaj jest nowe pokolenie, a to starsze przygląda się. Ich dzieci teraz grają tak, jak oni grali kiedyś.

0: Panie Andrzeju, jakie wyzwania dzisiaj stoją przed Polonią Belfast?
1: Dzisiaj, jeśli chodzi o Polonię Belfast, to dzisiaj, powiedzmy, to jest taka umowna nazwa już pozostała z tego wszystkiego.
0: Tak.
1: To jest tylko umowna nazwa, bo to jest środowisko takie piłkarskie, Polonia Belfast. Ale tu ważniejszą rolę dzisiaj odgrywa Sport Association Polonia, która jakby tą pałeczkę odebrała od Polonii Belfast i teraz robi o wiele więcej projektów, stwarza wiele możliwości dla społeczności lokalnej polskiej, która może się rozwijać w różnych dziedzinach sportowych. No i to jest właśnie ten moment, że to jest przyszłość. Dopóki będę miał siły, energię, to będę to robił. A jak ja skończę, nie będę już mógł, nie wiem, co się stanie z tym.
0: Może będzie następca.
1: Może będzie następca, okay. Chciałbym.
0: Bardzo tego chciałbym, też życzymy.
1: Chciałbym się kiedyś przeglądać, jak to dalej działa i ktoś inny to robi.
0: No, można powiedzieć, że to w pewnym stopniu pana dziecko, tak? Takie dzieło.
1: Można tak powiedzieć.
0: Można tak powiedzieć.
1: Że to jest moje dziecko. Najpierw Polonia Belfast.
0: Tak.
1: I teraz Sport Association Polonia.
0: Na zakończenie chciałabym zapytać bardziej osobiście. Gdyby pan miał wskazać jedną rzecz, którą dał sport Polakom w Irlandii Północnej poza samą rywalizacją na boisku, to co by to było?
1: Poprzez sport myślę, że nawiązuje się dużo przyjaźni. Na pewno powstało różnych, powiedzmy, nowych przyjaźni z tego tytułu, że mogli się spotkać przy okazji właśnie jakiegoś turnieju czy jakiegoś meczu towarzyskiego, że później wiedzą, kiedy kończy się ten turniej, czy kończy się ten mecz, że oni, ci ludzie, ci chłopacy mają dalej kontakt poza boiskiem. Przyjaźnią się, dalej się spotykają i idą do przodu.
0: Pięknie. Panie Andrzeju, bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Ja również dziękuję bardzo.
0: Państwa i moim gościem był dzisiaj Andrzej Lewiński, trener i działacz polonijny związany z Polonią Belfast. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejne wydanie audycji na prawej stronie osi w Radiu Cenzura. Do usłyszenia już za 2 tygodnie.

Tu Agnieszka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co dwa tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.

Gadać możesz, nie odpowiadać możesz, nawet się bronić możesz, czasem się zdarzać, polubiłem cię. Polubiłem cię. Nie tak miało być wcale, serce już w pancerzyku, w moim wieku przyjemność, przyjemności bez liku, polubiłem cię.

Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo o prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek, godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

Radiocenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie. www.radiocenzura.com

Witam serdecznie na antenie Radia Cenzura. Chciałbym Państwa zachęcić do słuchania i oglądania moich spotkań pod tytułem Tajemnice Myśli. Są to spotkania tak naprawdę ze zrozumieniem, czym są nasze myśli, skąd pochodzą, co można z nimi zrobić, jak funkcjonować w ogóle w świecie myśli i czy nasze myśli mają jakiś kontakt ze świadomością naszą i tą świadomością wszechświata. Zapraszam serdecznie na te spotkania i z tej strony chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że nasze samopoczucie bardzo, ale to bardzo zależą od naszych myśli. Zapraszam serdecznie, Maciej Witkowski.

Śniobej tych skrajnie z lewej, śniobej i tych skrajnie z prawej. I jej ruch, jak jesteś z nebej, co myślisz, że ma monopol naprawdę? Nie chcę żyć z butem na gardle, melodrejpasz mentalny kart.

urwać im łeb jak modliszka. A teraz pomyśl o sobie i się nie skupiaj na innych. Zerwij psychiczną obrożę i biegnij przed siebie jak wilki. Spróbuj się odciąć od wszystkich, którzy na tobie wiszą jak kleszcze. Kto ma dla ciebie prawdziwą wartość, a kto jest na gapę.

wokół każdego w końcu osaczy. Przyparci do ściany, stajemy się łatwym celem na wszelkie chce ruch, powiedz jak długo pociągniesz, zanim cię w domu bez klamek umieszczą. Koleżko, ten utwór jest dokładnie o tym, na co mami nie mam wpływu. Chcę pozbyć się wszystkich toksyn

0: Wszyscy boją się nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radio Cenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura was wyzwoli.
1: Niepotrzebne, nikomu niepotrzebne są uszczypliwości, pstryczki w nosie.

Zbudowałem już walizki, by wyjechać stąd. Rzucić ręcznik. Zawsze fajniej, gdzie nas nie ma. Gdzie pod spływa po...

Witam serdecznie. Emitypy bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc na pewno wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi, to powinieneś zacząć od tego, żeby właśnie poznawać siebie. I o tym właśnie co tydzień rozmawiamy na antenie Radia Cenzura w audycji Emitypy bez tajemnic. Zapraszam serdecznie, Mirosław Mikołajczyk.

Tu Agnieszka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co dwa tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.

Radiocenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie.

Radiocenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie.

chyba nie muszę nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radio Cenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura.